co mają, a co lubisz ty. Ty dracisz moje czuwy, moje czuły dracisz ty.

Pietro, Miłocice, witajcie. My jesteśmy Janka Anka. A nie tylko przyjoną godzinę za was załudzimy. Janczyk Kusnator i...